Znasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: Мене звуть Марія Левко, я походжу з України, з міста Білгород-Дністровське, Одеська область. Почала з... Це мій перший навчальний рік, як я танцюю в цьому засполі, але мені дуже подобається, тому захенцам.
1: Називам się Аня, танчу в засполі балетовим «Вянок балет» і jestem з Białegostoku. Танчу 8 лет.
2: Мені звуть Сара Лусаєв.
3: No i Sara, ty tańcujesz, śpiewajesz?
2: Tańcuję.
4: I śpiewaj.
2: I śpiewaję.
3: I chłopcy.
5: Mnie zawódź Piotr. Ja tańcuję 6 lat. W tym ensemble od początku począł. Ja z Białostoka.
6: Tak, ja nazywam się Leo Dąbrowski. Ja narodził się w Hajnucy. Tańcuję u kolektywie Wianok i Padlaski Wianok od 4 lat.
3: A nie śpiewajesz?
6: Nie śpiewaju.
3: Przyjechali akurat z wielkim pośpiechem, już okazali się to u Horedzie.
7: Dures.
3: U Albanii, no. Kiedy to było, co to za festiwal?
7: Festiwal nosi status festiwalu międzynarodowego. Festiwal odbywał się na początku lipienia, od 5 po 10 lipienia odbywał się w городе Дурес. Там собралося шмат колективів різних жанрів.

0: wziął sich, a ciepier on jedzie do Finlandii. Rowerem pozwiedzać.
1: My integrowali się, supolna tańcowali, brali inne jedziełki z innych kolektywów i super bawili się.
2: No a dawali jakoś domowi samochody z mniejszymi?
1: Da, my po białorusku, po rosyjsku, po angielsku dochowarwali się.
2: Tobie podobało się?
3: Podobało się.
4: No to podczas jednego dnia, jak mieliśmy wycieczki, jedną z atrakcji było jeżdżenie motorówkami. Pływanie motorówkami. Zwiedzaliśmy wyspy nad Morzem Jońskim. Ogólnie to była fantastyczna przygoda, taka niezapomniana na pewno. Trochę była taka adrenalinka tym podczas tego jeżdżenia. Prędkość bardzo, fale były. O, morze było bardzo piękne. Dopłynęliśmy tymi motorówkami do takiej plaży kamienistej. Woda była naprawdę taka przejrzysta, ładna, niebieska. No i fajnie było się kąpać w takiej słonej wodzie.
2: Chodzili w tych narodnych strojach, czy nie?
5: My na paradzie szli, tak.
2: Na paradzie, no to jak to ludzie gledzieli na was?
5: Szmat ludzi było.
6: Коли ми ходили на параді, всі прибрані в дуже гарні костюми, дуже багато людей робили відео, фото, бо це не побачиш на кожний день. Тому це такі емоції, котрі не можеш переказати. Це дуже красиво, це дуже великі емоції має, які просто не можна передати. Вони просто всі були в шоці, що такі красиві, так багато. І дуже багато робили відео і фото.
2: І запитаю, дітей, чи далі вам буде хотілося ще ходити у колектив, танцювати, співати? Знову від Львова почнемо.
0: Я думаю, що напевно будемо танцювати у наступному році. І думаю, що поїдемо u jakiś ciepły kraj i będziemy znowu tańcować i wygrajemy u się miejsce.
2: No, ale to tancujecie dla przyjemności, ale nie tylko wygrywać.
0: Konieczna, dla przyjemności.
1: Tancować troszkę ciężko, ale wiadomo, to życie. Chce się tancować, chce się coś zdzielać.
0: Tako.
4: Dalej będę uczestniczyć na pewno, ponieważ poprawia to moje zdrowie na pewno. Jestem bardziej mobilna, ale też zyskuję różne osiągnięcia dzięki temu baletowi i chcę bardzo kontynuować dalej.
6: Ja nadal chcę zostać się w tym kolektywie, tu muszę. Po pierwsze, tu jest ludzie, z jakimi można pobalakaty, moi rówieśniki, z jakimi można pobalakaty. My tańczymy, my передаємо те, чого не передають багато людей, тому що танцювати народні танці не тільки польські в Польщі, але виїжджати десь за межі інших країн, десь показувати себе не тільки в одному краї. Це дуже велика досяга, нагорода, яку дуже тяжко дістатися, і я б хотіла надалі тут зостатися, щоб получати як можна більше таких нагород і щоб мати більше виїздів і розмов з своїми ровесниками.

wiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Złączone Sztaty Ameryki wyczerpali zapasy dalnobojnych rakiet pośle wojny z Iranem. Muzyka Siergiej Michalok, zaboczna przychoborany dla czterocha do pozbawlenia woli. A u Białorusi z 2020 roku likwidowali ból za 2000 niekomercyjnych organizacji. Takie miesięczne nowiny rychtuje dla nas Anżelika Lalkowska, a do tychże nowinał zostaje 7 chwilin.

0: Ale tutaj pisz serbiki.
1: Stalowej,
0: dobrze, stalowej. Jaka wersja?
2: Tam w tej trzecim wersie?
0: Tak.
2: Ja tutaj się doczytałem stałe wyje.
0: Stalowyje. Na Śląsku było takiego słowa. Stalowe też jest słowo. Ale stalowyje, czyli za stali.
3: To co myślałam?
0: Stalowyje, no bo tam nie mam sposobu.
2: Czy to jest stalowyje? Trzeba będzie zanotować, bo na tym E kropeczki.
0: Jo. Stalowyje.
4: Nie, a jo.
3: A my chyba do.
4: Stalowyje.
0: Tak, no to wersja z jakiej wsi zależy. A teraz jest z innej wsi wersja.
2: Co oni tam śpiewali?
5: A to byli sobie teraz transkrypcję, tak? Można sobie pogadać? I skąd jesteś?
2: Z Mysłowic.
5: Dobra, i co pierwszy raz widzisz takie białoruskie literki?
2: Nie pierwszy. Na znakach, na etykietach.
5: A, spotykałeś. Ale umiesz trochę czytać?
2: Nauczyłem się z czytania właśnie znaków w gminie Orla.
5: No to którą literę znasz?
2: M.
5: Pokaż.
2: Zna sporą część, ale...
5: A pokaż.
2: Ale najpierw zacząłem... Ale pierwsze litery, jakie opanowałem, to było F.
5: No, dobrze.
2: I Z.
5: Bardzo dobrze. To jest F i to jest Z. Czyli co, będziesz teraz pisał sobie polskimi literami, jak się śpiewa, żeby się nauczyć piosenki?
2: Tak.
5: A u was śpiewacie tam na Śląsku jakieś takie? Narodne, ludowe?
2: Mają tam jakieś, ale inne.
5: A pamiętasz jakoś, czy nie?
2: Nie.
5: Żadnej?
2: Żadnej.
5: To będziesz na Śląsku śpiewał teraz podlaskie, białoruskie?
2: Raczej nie. Ja nie śpiewam ludowo.
5: Za kombajnem będziesz szedł. A podoba ci się tutaj w Bielsku ogólnie?
6: Podawaj dalej.
2: Tak. Właśnie taki jest urok Podlasia, bo, że tutaj przyjeżdżam.
5: A tu z siostrą?
2: Tak, z siostrą, z całą rodziną, z mamą, tatą, z dziadkami.
7: I trzema kotami.
5: O, ani strasznie?
2: Nie jest strasznie z tymi trzema kotami.
5: A, no to dobrze. Dobrze, jak masz na imię?
2: Hubert.
5: Dobrze, dziękuję bardzo.
8: Władimir Wieselowski. No, bardzo dobrze, że nasza dyrektor tym zajmuje się, потому что наша молодь, подляская молодь даже, уже меньше знает, как за нашей молодь было. Тогда было, например, я в одном классе все предметы учился по-белорусски. Только польский язык был польский. О. А в первом классе учился я по-белорусски полгода, а позже элементаж подключился. Так же вельми добрая справа такая, что каб молодь хоть чуть-чуть засмаковала этой старины, обрада тих и jak tu młodzież, ja czuję, że z całej Polski, to im to zostanie w pamięci i oni będą wielmi rady, że oni byli na Podlasiu.
5: I bardzo dziękuję ci temu, na pewno poznałeś Podlasia, prawda, kulturę, bo tutaj już nie...
8: Tak. U nas oni za taki czas oni tu poznali. U nas jak raz w tę porę to mnoga koncertów jest białoruskich i to wszystko im ostanie w pamięci na długi czas. Mm-hmm.
5: A wy skąd jesteście?
9: Z Bielska.
5: Z Bielska przychodzicie co dzień na warsztaty u pani Eli?
9: Tak.
5: I co, fajnie?
0: Wiecie co, jak
5: fajnie, a co dzisiaj śpiewaliście? Jakie pieśni?

0: na razie, tak? No mniej więcej, umiecie. Jeden ten zadzięcie, no to super.
1: Sztodzień przychodzić na warsztaty?
2: Tak.
1: I to fajna tu, tu bedeku?
2: Tak. Tak, fajna.
1: Dobra, to, fajna. A skończycie, co robicie?
2: Lepimy z gliny, jutro będziemy robić z firanek wycinać, pojutrze pszczelarskie, a w czwartek pojedziemy do studia, bo robić chleb korowaj. I w piątek tam będą jeszcze z filcu jakieś wycinać.
1: A, tak. Aż trochę tak korowaj.
2: To taki chleb.
1: Smaczny, jedliście już?
2: Nie.
3: Nie, ja jeszcze nie jadę.
1: A siądziesz, nie ja, majsterklasy ciekawe, ja pieśni ciekawe, ja fajnie?
2: Tak.
3: Tak, fajnie.
1: Budzicie sobie śpiewać doma?
3: Tak.
2: Tak.
1: A trochę możecie zaśpiewać teraz?
2: Nie.
1: Skażecie, jak nazywajcie się?
2: Ania.
3: Ania.
4: I? Anastazja.
1: Dziękuję. Anastazja, ty możesz coś jeszcze dodać. Ty z Bielska? Co dzień tu?
4: No, na wakacje to do babci.
1: Do babci pod Bielsk pełna, tak?
4: Mm.
1: I majsterklasy ciekawie?
4: Tak.
1: Co podoba jest? Jakie byli najciekawiejsze zajętki?
4: Dopiero co dzisiaj zaczęliśmy.
1: Pierwszy raz?
4: Mhm.
1: Aha. A za co to będziecie robić?
4: Nie wiem.
2: Jutro będzie, tak jak mówiłam, z firanek.
3: Firanki takie będziemy robić.
1: Dobra, dziękuję bardzo.
5: Tydniowe ja majsterklasy dla dzieci i papieraczwa już ważne je mieroprojemstwa. Użo 8 żniwnia pocznutca 32 a spasowski a zapusty. Ciacham dwóch dzion będzie można lepsz poznać narodną kulturę Podlaszcza, związaną ją z letnim pierjadam. Na scenie wystupiać i udzielniki majsterklasa, jakie wykazywali się na chwali Białoruska Radioracja. A Bielsk Podlaski nawiedzała nasza żurnalistka Ula Szmulko-Lejzorko.

24 chwiliny pośla 18 godziny u Polszczy i 18 u Białorusi. Siądnia mnoha haborym, a padziejach, jak ja, mieli miejsce u 2020 chodzie. I już taki chciała się wiedać, co zdarzyło się, kalib naród tady był heroj. Kalib już taki heteja białoruska rewolucja pieramagala. Jak wyglądała psionia Białoruś i ci tyja ludzi, jak ja ciapier, budując tak zwaną nową Białoruś, ci starająca budować nową Białoruś, tak sama odygrywali tak ważną rolę u tej nowej rzeczywistości. I na kolki zachowali się u tej chwilinu usie sąsiedzi Białorusi, jak jany zachowali się. No ale toż, świat wyglądaje tak, jak wyglądaje. Siądnia możam uspominać podziei 2020 roku i wierzyć u to, że usiąż taki i Białoruś stanie u pełną chwilinu wolnej i demokratycznej krainaj.

kąt u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.